0: 10 orad na žaru v vrsti.
1: Radio Antena ima pa 10 hitov v vrsti.
2: Me partiste el corazón,
3: Maluma baby.
2: Pero mi amor, no hay problema, no, no.